0: журналістиці і естетиці. А тим часом мам обов'язок, як друга сторона, друга половина тієї аудиції,
1: мовити
0: зараз о дядах. Ні. Абсолютно не можемо поставити знаку рівності поміж словом «дід» і словом «дзят». Слово «дзят» ма то до себе, що з трудом приходить через уста, коли мовимо в язику польським. Але повідьмо, що є то еквівалент і відповідник. Затем з великою приємністю читам, що «дзят» według словника języka polskiego widzę skrót «подн». «Подношник», «подн». Jakoś tak uroczyście
1: tak.
0: Mówimy, czasem piszemy z NATO literatura o ojcu ojca lub ojcu matki. Dziad, wnuk u dziada, dziad u wnuka, drgnienia serca w piersi. Szuka, taki wierszyk znalazłem. Mamy jeszcze cytaty bardziej współczesne. W ślady ojca i dziada poszedł syn Jerzego Jan Stanisław. Był pułkownikiem armii USA, atasze wojskowym ambasady w Niemczech. Pisał tak o kimś tygodnik Ciechanowski. Dobra, lepiej kolejny wierszyk. Dziad pyta, wnuk milczy, pewnie kręcić zaczyna, a więc palnął doń mowę. Ej! Już ci wlazła w głowę dziewczyna? Broń mię, Jezu, pamiętam każde słowo rad dziadka. Ot, com znalazł, włos czarny, oczy, barwy. Buławatka. Nie, nie dziewczyna. Po drugie, dziad znaczyło tyle samo, co praszczur, przodek. Zwykle już zmarły, najczęściej w linii prostej członek rodziny z przeszłości. Dziś nie potrzeba nam już ofiary krwi, aby żyć w wolnej ojczyźnie. Tę ofiarę zapłacili nasi dziadowie. To z prasy. Albo znów tygodnik Ciechanowski, wybitny periodyk. Panuje powszechne przekonanie, że wieki minione, czasy naszych dziadów i dalszych przodków pełne były wierzeń, przesądów i zabobonów, od których my, ludzie cywilizowani, jesteśmy wolni. Wszak mamy wiek XXI. Kto przeczyta cały artykuł, może się dowiedzieć o tym, że nie, że to nie jest wszystko takie proste. Okej, znaczenie trzecie. Dziad tyle co biedak lub żebrak. Zaczepił go brudny, pijany dziad, zapewne w sprawie paru groszy. Mężczyzna zaczął przeszukiwać kieszenie i krygując się podał dziadowi kilka monet. Tak z oporami podał, zanotowała Krystyna Janda. Jeszcze jeden cytat. Zniszczono klasę średnią, co doprowadziło do tego, że prawie 5 milionów ludzi dzisiaj jest bez pracy. Krótko mówiąc, doprowadziliście do tego, że z narodu polskiego zrobiliście dziadów w środku Europy, krzyczał pewien parlamentarzysta na posiedzeniu Sejmu Polskiego w roku 2002. Wierszyk, piosenka ludowa właściwie. Jestem sobie dziad, dziad, cóż ja będę jadł. Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie bocheneczek, oj, będę go jadł, jadł, oj, będę go jadł. Autor niestety nieznany. Znaczenie czwarte tego pięknego słowa, czysto pogardliwe. Starzec. Pamiętasz wierszyk? Przerwał mu drugi. Był raz dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona zgarbiona cała. Po kolei wszystko wysiadało w organizmie i teraz czuję się jak dziad, choć przecież stary nie jestem, skoro nawet 40 na karku nie mam. Oj wiek. No, Jan Jakub Kolski, Jancio, Wodnik, wspaniały film i niezapomniana piosenka o tym, że dobrze być starym dziadem. Jestem dziad, mam 100 lat, ziemi szmat, cały świat, wszystko moje, każde drzewo, każde pole biorę sobie i nic się nie boję. Jeżeli głębiej w klasykę zajrzeć, Stanisław Wyspiański, Wesele, cytat, który bardzo lubiliśmy w szkole z kolegami, kiedy ktoś nas nudził. Gadu, gadu, stary dziadu, mówił upiór do dziada. Klasyka zupełnie nowa, serial Świat według Kiepskich, niezapomniana postać Mariana Paździocha. Jego wieczór, jego święto, jego benefis, przyjaciele śpiewają mu Siekiera Motyka Bimber Gnat. Już z Mariana stary dziad. Znaczenie piąte, potoczne słowa dziad, z niechęcią, obraźliwie o mężczyźnie. Na początku nawet

0: Nawet miły, ale to jednak Polak, więc po 2 miesiącach zaczął mnie pouczać. Chciał pokazać, kto rządzi. Więc co? Pogoniłam dziada. Niechęć do Rudzkiego odczuwał w sposób nieomal fizyczny. Co za tchórzliwy dziad, myślał Zygmunt Miłoszewski. Znaczenie szóste dziad to tyle co rzep, takie coś, co się przyczepia, kulisty, pokryty drobniutkimi haczykami owoc słopianu lub ostu.
1: Ripiach.
0: Otóż to pieski coś o tym wiedzą na przykład, bo nie mogą sobie same z tym poradzić. Połączeniem berka z instynktem myśliwego była gra w rzepy, czyli zrywanie dziadów i obrzucanie ofiar, co kończyło się często płaczem. Dziadka alwaryjski, żebrak chodzący po odpustach. Baba Jaga z serii Legendy Polskie. Kto widział ten film króciutki, znakomity, kiedy się wkurzyła na Borutę, wreszcie powiedziała mu tak. Mech korzeń zajadł, pocałuj mnie w zad, dziadu. Znamy też przysłowia, baba o szydle, a dziad o mydle. No tak, dogadają się na pewno. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. Wszystkie wysiłki czasami idą tylko w jedną stronę.
1: І про дяда, зокрема, калварийського дяда, і про дядоство дядигу, і так далі будемо. І про дядка, звісно, теж будемо сьогодні говорити в польсько-українському розмовнику. А перед цим, може, дяди електрично?

świąteczki zielone, kiedy już nastają, wszystkie dusze założne na świat powracają.

jeno klot ten godziwy, owa kula drewniana wypłynęła zwycięską ze sromu spłukana. Wyzwolona z kalectwa poderdała przez fala. Dana, dana, oj dana, w miłosne

Ech, nauczycielu, nauczycielu, nauczycielko, nauczycielu, pedagogu, pedagoszko. Słownik języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk. Nauczyciel. Człowiek trudniący się najczęściej zawodowo uczeniem kogoś, wykładowca jakiegoś przedmiotu, ktoś, kto udziela lekcji. Otrzymał posadę nauczyciela języka francuskiego w owoczesnym Liceum Warszawskim, gdzie nauczał przez długie lata, pisał Jarosław Iwaszkiewicz w swojej biografii Fryderyka Chopina. Chciałby pójść do seminarium nauczycielskiego, zostać nauczycielem ludowym. Któż by nie chciał, Stanisławie Przybyszewski? Znakomity nauczyciel wtajemniczał swego ucznia w zasady kontrapunktu. Henryk Sienkiewicz, ja też chciałbym, żeby ktoś mnie wtajemniczył w jego zasady. Rossini nie tylko był znakomitym kompozytorem, lecz także doskonałym nauczycielem śpiewu.

0: Pisało czasopismo Kłosy, a Adam Mickiewicz lękał się, by nie zostać pośmiewiska celem i jąkał się jak Żaczek przed nauczycielem. No, ja do dziś się jąkam przed nauczycielami, kiedy ich niefortunnie spotykam gdzieś. Ignacy Krasicki. Zawczasu rodzice i nauczyciele sposobić mają młodzież do pisania listów. Adam Asnyk. Wieku bez jutra, wieku bez przyszłości, co nad przepaścią stanąłeś ponury, nauczycielu zgrozy i nicości. Coś wziął ludzkiego ducha na tortury. Adam Asnyk, bardzo optymistycznie. Przenośne znaczenie. Nasze czasy, w których żyjemy, również nas czegoś uczą, bo czas, pisał Fryderyk Chopin, to najlepsza cenzura, a cierpliwość to najdoskonalszy nauczyciel. Nauczyciel doskonały, przeciętny, słaby, wspaniały, już emerytowany, surowy nauczyciel, wymagający, ale też wyrozumiały. Nauczyciel akademicki, gimnazjalny, szkolny, dyplomowany, kontraktowy, wiejski. Nauczyciel angielskiego, biologii, matematyki. Kazik Staszewski, jeszcze jeden cytat. Nauczyciel od WF-u podał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Nauczyciel śpiewu, tańca. Wreszcie nauczyciel mądrości. Nauczyciel życia.
1: Вчитель, тобто той, хто наставляє, дає напучення, наставник, повчальник, вчитель, тобто вихователь, метр в цьому другому значенні, тобто людина, з якої ми беремо приклад, навчитель, направник, педагог, професор.
0: Edukator, dydaktyk, instruktor, profesor właśnie, korepetytor, wychowawca, na uniwersytecie wykładowca, tutor, adiunkt, przenośnie, tak jak metr, mentor, mistrz, przewodnik, nawet guru zdarzają się tacy nauczyciele, chociaż ostrożnie z tym. Potocznie i żartobliwie często mówimy pan, pan od WF-u, pan od matematyki, no, pani od angielskiego, a z jakiej my to wszystko okazji?
1: А з такої ще сьогодні Всесвітній день вчителя. Це свято відзначається 5 жовтня.
0: В Польщі День навчителя святуємо 14 października, в Україні в цьому році 4 października, więc досконала оказія, щоб та свята споткалися dziś, щоб ми всі педагожки, всіх педагогів поздравили. Stąd з поziomu нашого студія już dziś. Baczność, класа!

0: Baczność, klasa! Klasa słucha! Właśnie przeleciała mucha.
1: Dyscyplina to osnowa wychowania, śpiewał Emilian Kamiński.

Sopocie było dosyć chłodno, ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

Rozłoś mi świecie, wielki i wysoki. Już mi to serce, jak ten kasztan, pęknie. Wchłodzie kryształem.

Dżamala bezcinna, dżamala cina, prawdę cina, cena to nasze dzisiejsze słowo dnia. Nasze, czyli autorów i prowadzących audycji Pół na Pół, Piw na Piw, o rzeczach, które ceny nie mają bezcennych, porozmawiamy już za chwilę w materiale.

0: Fundacji Sikorki na Ukrainie. To jest piękna i bardzo ważna inicjatywa, w której artyści polscy dla Ukrainy dają coś od siebie. Akcja nazywa się Sztuka dla Zwycięstwa. Chodzi o to, żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi.
1: Я Томик Кисак, Сікора із фонду Сікорки в Україні. Це прекрасна і дуже важлива ініціатива, у межах якої польські митці дають Україні щось від себе. Акція називається «Мистецтво заради перемоги». Йдеться про те, щоб перемогти. Перемогти в оборонній війні проти Путіна.
2: Żeby zwyciężyć w wojnie obronnej przeciwko Putinowi, niezbędne jest wsparcie. Wsparcie dla ukraińskich żołnierzy.
1: Dla wojenów, którzy trzymają obronę, mówi Maciej Pisuk.
3: Miałem taką sytuację jakiś czas temu, że wypowiadałem się publicznie na temat swojej książki, którą zacząłem pisać w 2022 roku. I to była jakaś sytuacja nominacji do nagród literackich, więc autorzy nominowani dziękowali różnym osobom. Zastanawiałem się, komu ja mógłbym podziękować i sobie uświadomiłem, że jeśli ktoś mi najbardziej pomógł w pracy nad tą książką, to setki tysięcy ukraińskich obrońców, którzy sprawili, że mogłem nad tym pracować w miarę komfortowych warunkach. I że gdyby front w Ukrainie pękł, to być może byłby pod Lublinem albo Radomiem, albo nie daj Boże pod Szczecinem. Nie wiemy tego.
1: Колись я публічно висловлювався про свою книжку, яку почав писати 2022 року. Це була з нагоди номінації на літературну премію, тож номіновані автори дякували різним людям. А я замислився, кому міг би подякувати я. І усвідомив, що якщо хтось найбільше допоміг мені працювати над цією книжкою, то це сотні тисяч українських захисників, завдяки яким я міг працювати над нею у відносно комфортних умовах. Адже якби фронт в Україні прорвався, він, можливо, був би вже під Любліном чи Радомом, або ще, не дай Боже, під Щецином. Ми цього не знаємо.
3: Воєн точиться віле на світі. Кожна є страшна і всім офіарам належить допомагати. Але тут є ситуація зовсім виняткова. Бо то сум рівночисні наші обронці. Польські, Європи. I czy się to komuś podoba, czy nie, każdy ukraiński żołnierz walczy również w interesie naszego kraju. I to jest pewien obowiązek i etyczny, ale też czysto pragmatyczny. I to mam takie poczucie, że to my powinniśmy być wdzięczni Ukraińcom. Zawsze się czuję skrępowany, jak Ukraińcy dziękują tu Polakom za wsparcie. Nie da się zapłacić za krew. Ukraina poniosła w tej wojnie, którą Putin wypowiedział jakby całej Europie, to Ukraina płaci cenę krwi. Nie ma ceny materialnej, którą by można było za to zapłacić. Ale trzeba o tym mówić, trzeba o tym pamiętać.
1: У світі точиться багато воєн. Кожна із них страшна і усім жертвам слід допомагати. Але тут ситуація цілком виняткова, бо вони водночас є нашими захисниками. Захисниками Польщі, Європи і байдуже, що це комусь не подобається, кожен український військовий воює також в інтересах нашої країни. І це певний обов'язок. Обов'язок не лише етичний, а суто прагматичний. І у мене таке відчуття, що саме ми повинні бути вдячні українцям. Я завжди почуваюся ніяково, коли українці дякують полякам за підтримку. Неможливо заплатити за кров, яку Україна пролила у цій війні, яку Путін оголосив усій Європі. Це Україна платить кров'ю. Немає матеріальної ціни, якою можна було би за це заплатити. Але про це треба говорити і про це треба пам'ятати.
2: Nie da się zrekompensować przelanej ukraińskiej krwi, podkreśla Maciej Pisuk, bo ta ofiara nie ma ceny. Ale można wspomóc działania, które ratują życie obrońców Ukrainy. Akcji Sztuka dla Zwycięstwa towarzyszy aukcja. Dochód ze sprzedaży dzieł sztuki zostanie przeznaczony na wsparcie dla walczącej Ukrainy.
0: po zakończeniu całej licytacji pozyskane środki zostaną rozdzielone na nasze trzy fundacje. Każda z fundacji będzie się rozliczała z przeprowadzonych wydatków. Każda fundacja według własnych potrzeb zagospodaruje je, natomiast warunek jest taki, że

0: Te pieniądze idą na żołnierzy pierwszoliniowych. Fundacja Sikorki na Ukrainie spożytkuje te pieniądze na to, co w danym momencie będzie potrzebne. Czy to będą potrzebne samochody do wywozu rannych, czy samochody do dostarczania pocisków artyleryjskich, czy drony NRK naziemnie zdalnie sterowane, czy reby do zagłuszania, jamery dla rosyjskich dronów, czy celowniki optyczne, no, czy drony bombowe. Nie wiem, no, jakby jesteśmy pierwszą polską organizacją, która kupiła drona Magura za 540 tysięcy grywien. Kupujemy drony Vampiry po 460 tysięcy grywien, ale też jakby kupujemy Maviki, Otele, Matrisy z kamerami termowizyjnymi do rozwiedki, do zwiadu. Kupujemy drony FPV do jednorazowych, do działań zarówno na światłowodach, jak i na radio. No, kupujemy to, co żołnierzom jest potrzebne.
1: Після завершення аукціону зібрані кошти будуть розподілені між нашими трьома фондами, і кожен фонд звітуватиме про витрати. І кожен фонд використає ці кошти відповідно до власних потреб, але умова така. Ці гроші мають піти на військових, що перебувають на передовій. Фонд «Сікорки в Україні» витратить ці кошти на те, що буде необхідним у конкретний момент. Чи це будуть автомобілі для евакуації поранених, чи автомобілі для доставлення артилерійських снарядів, чи наземні дистанційно керовані дрони НРК, чи реби для глушіння російських дронів, чи оптичні приціли, чи ударні дрони. Ми – перша польська організація, яка придбала дрон «Магура» за 540 тисяч гривень. Купуємо дрони «Вампіри» по 460 тисяч гривень, але теж купуємо «Мавіки», «Отелі», «Матріси» з тепловізійними камерами для розвідки. Купуємо FPV-дрони одноразового застосування, як для дій на оптоволокні, так і на радіоканалі. Ми купуємо те, що потрібно військовим.
2: Хоч і о потреби обецне, біжонце, палонце. Бо війна, правдива війна, точи ще зараз. Maciej Pisuk bardzo zwięźle komentuje ostatnie perturbacje w relacjach ukraińsko-polskich, a także postawy ksenofobiczne niektórych Polek i Polaków.
3: Jak ktoś się powołuje na przeszłość, to powinien przede wszystkim pamiętać o teraźniejszości i widzieć proporcje, prawdziwą skalę, widzieć współczesne zagrożenie. I też zależy nam na tym, żeby taki komunikat висилати в світ.
1: Якщо хтось посилається на минуле, то передусім повинен пам'ятати про сучасність і бачити пропорції, справжній масштаб і бачити сучасну загрозу. Тож нам важливо, щоб такий меседж звучав у світі.
2: Матеріальне вспарче для сил збройних України – то один з вимірів акції «Штука для звичайства». Але ініціатор акції «Штука для звичайства» мовить теж о присланні символічним, a także o stereotypach na temat własnego środowiska.
3: Ja sobie pomyślałem, że to będzie też dla mnie osobiście taki rodzaj eksperymentu, bo artyści uchodzą często za ludzi oderwanych od rzeczywistości, którzy nazwijmy to, unikają polityki, mimo że ta polityka puka do ich drzwi, to czasami chowają głowę w piasek. Ja nie mówię, że tak jest. Mówię, że takie jest postrzeganie tego środowiska w jakimś stopniu być może słuszne. I byłem zbudowany, zachwycony jestem, że wśród kilkudziesięciu osób, do których się zwróciliśmy, dwie tylko odmówiły. Więc jeśli potraktować to jako pewne badanie socjologiczne, no to jest 2%. A naprawdę myśmy podkreślali to, że uwaga, to jest pomoc, która pójdzie na front i nie wiemy, co za to zostanie kupione. Zostanie kupione to, co będzie potrzebne. To będzie odpowiedź na zapotrzebowanie od żołnierzy. Nie będziemy zgadywać, to oni nam powiedzą, czego potrzebują. Proszę sobie wyobrazić, że wszyscy uznali to za świetny pomysł, że tak, to jest ważne, to jest najważniejsze. To jest pewien sygnał i to jest bardzo wzruszające i można powiedzieć, że mamy jednak w Polsce dość liczną grupę, która widzi skalę. Tak? Może inni są bardziej głośni, ale ja nie jestem wcale przekonany, że ci głośni nienawistnicy i szaleńcy są w przewadze w stosunku do tych, którzy po cichu cały czas solidaryzują się z Ukrainą.
1: Я подумав, що для мене особисто це стане теж своєрідним експериментом, бо митців часто

0: Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Trwa codzienna, od poniedziałku do piątku, wasza i nasza ulubiona audycja Piw na Piw, pół na pół, dwujęzyczna i dwomowna.
1: Nagadajmy o nasze сьогоднішнє słowo dnia.
0: Cina, cena. Rozmawialiśmy o akcji i o aukcji Sztuka dla Zwycięstwa. Jeszcze raz zachęcamy do zaangażowania się i licytowania. Odwiedzajcie również stronę Polskiego Radia. Są tam dwa nasze podcasty. Jeden nazywa się Muzyczny Urok, Muzyczna Lekcja. Drugi Pół na Pół, Piw na Piw. W tym drugim wśród naszych ostatnich rozmów jest między innymi rozmowa z Tomkiem Ssakiem Sikorą, między innymi o sztuce, ale nie tylko, o wsparciu dla walczącej Ukrainy.
1: Так, тож заохочуємо послухати цю розмову і теж дізнатися про те, що польські волонтери роблять в Україні і навіщо вони це роблять.
0: Ну, бо так ще складно, що некоторі, і було то в нашому матеріалі, по тиху, в спосіб непостережений, незауважальний, спокійно, але з жалезною, задивляючою консеквенцією роблять по просту то, co jest czas robić, jak wyraził się zresztą Mikołaj Grynberg, który również, tak się składa, był wcześniej gościem audycji Pół na Pół, Piw na Piw. Pojawił się w naszym materiale z letniego festiwalu literackiego Miasto z Rzeką. W Przemyślu nad Sanem odbywa się taki festiwal.
1: No i ten materiał wy też możecie posłuchać w naszym podcaście Pół na Pół, Piw na Piw, ale też zaochoczujemy zaglądać, jeśli wy, zwisno, jeśli wy polubili, a jeśli nie polubili, to polubite nasz profil na Facebooku, jaki ma takąż nazwę Pół на пів, пів на пів, і там будете дізнаватися про теми найближчих зустрічей.
0: Ну, я би повідомив, що можете również пропонувати нам темати rozmówców. Możecie pisać o tym, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co chcielibyście usłyszeć, kogo byście chcieli zobaczyć na naszym YouTube kanale, bo takowy też posiadamy. Jak najbardziej wszystkie rady, wszystkie sugestie, wszystkie reakcje są mile widziane. Dla tych, kto preferuje bardziej tradycyjne sposoby komunikacji, przypominamy naszego maila 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 na 50@polskieradio.pl.
0: Dziękujemy za uwagę. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.

tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki nieprzepastne, tak cudze jak własne. Czas sadów w obłokach, kochań i odkochań, czas majowych wątków, bukiecików, fiołków.

0: ти.
1: Хоча ця пісня нас переносить в такий зимовий день, але усіх, для кого дідусь був важливою постаттю в дитинстві, мені здається, що ця пісня є цілорічною, тому що вона про таку тугу, про сум за дідусем.
2: Ну, не wiem, jak dla mnie zrobiło się trochę świątecznie, bożonarodzeniowo i został już bym w tej stylistyce i estetyce. A tymczasem mam obowiązek jako druga strona, druga połowa tej audycji mówić teraz o dziadach. Nie, absolutnie nie możemy postawić znaku równości pomiędzy słowem dit i słowem dziad. Słowo dziad ma to do siebie, że z trudem przechodzi przez usta, kiedy mówimy w języku polskim, ale powiedzmy, że jest to ekwiwalent i odpowiednik, zatem z wielką przyjemnością czytam, że dziad według słownika języka polskiego, widzę skrót podn, podnośnik, podn, jakoś tak uroczyście...
1: tak.
2: Mówimy, czasem piszemy z NATO literatura o ojcu ojca lub ojcu matki. Dziad, wnuk u dziada, dziad u wnuka, drgnienia serca w piersi. Szuka, taki wierszyk znalazłem. Mamy jeszcze cytaty bardziej współczesne. W ślady ojca i dziada poszedł syn Jerzego Jan Stanisław. Był pułkownikiem armii USA, atasze wojskowym ambasady w Niemczech. Pisał tak o kimś tygodnik Ciechanowski. Dobra, lepiej kolejny wierszyk. Dziad pyta, wnuk milczy, pewnie kręcić zaczyna. A więc palnął doń mowę. Ej! Już ci wlazła w głowę dziewczyna? Broń mię, Jezu, pamiętam każde słowo rad dziadka. Ot, com znalazł, włos czarny, oczy, barwy. Buławatka. Nie, nie dziewczyna. Po drugie, dziad znaczyło tyle samo, co praszczur, przodek. Zwykle już zmarły, najczęściej w linii prostej członek rodziny z przeszłości. Dziś nie potrzeba nam już ofiary krwi, aby żyć w wolnej ojczyźnie. Tę ofiarę zapłacili nasi dziadowie. To z prasy. Albo znów tygodnik Ciechanowski, wybitny periodyk. Panuje powszechne przekonanie, że wieki minione, czasy naszych dziadów i dalszych przodków pełne były wierzeń, przesądów i zabobonów, od których my, ludzie cywilizowani, jesteśmy wolni. Wszak mamy wiek XXI. Kto przeczyta cały artykuł, może się dowiedzieć o tym, że nie, że to nie jest wszystko takie proste. Okej, znaczenie trzecie, dziad tyle co biedak lub żebrak. Zaczepił go brudny, pijany dziad, zapewne w sprawie paru groszy. Mężczyzna zaczął przeszukiwać kieszenie i krygując się podał dziadowi kilka monet. Tak z oporami podał, zanotowała Krystyna Janda. Jeszcze jeden cytat. Zniszczono klasę średnią, co doprowadziło do tego, że prawie 5 milionów ludzi dzisiaj jest bez pracy. Krótko mówiąc, doprowadziliście do tego, że z narodu polskiego zrobiliście dziadów w środku Europy, krzyczał pewien parlamentarzysta na posiedzeniu Sejmu Polskiego w roku 2002. Wierszyk, piosenka ludowa właściwie. Jestem sobie dziad, dziad, cóż ja będę jadł. Pójdę sobie na ryneczek, kupię sobie bocheneczek. Oj, będę go jadł, jadł, oj, będę go jadł. Autor niestety nieznany. Znaczenie czwarte tego pięknego słowa, czysto pogardliwe. Starzec, pamiętasz wierszyk? Przerwał mu drugi. Był raz dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona zgarbiona cała. Po kolei wszystko wysiadało w organizmie i teraz czuję się jak dziad, choć przecież stary nie jestem, skoro nawet 40 na karku nie mam. Oj wiek, oj wiek. No, Jan Jakub Kolski, Jancio, Wodnik, wspaniały film i niezapomniana piosenka o tym, że dobrze być starym dziadem. Jestem dziad, mam 100 lat, ziemi szmat, cały

0: świat, wszystko moje, każde drzewo, każde pole biorę sobie i nic, nic się nie boję. Jeżeli głębiej w klasykę zajrzeć, Stanisław Wyspiański, Wesele, cytat, który bardzo lubiliśmy w szkole z kolegami, kiedy ktoś nas nudził. Gadu, gadu, stary dziadu, mówił upiór do dziada. Klasyka zupełnie nowa, serial Świat według Kiepskich, niezapomniana postać Mariana Paździocha. Jego wieczór, jego święto, jego benefis, przyjaciele śpiewają mu Siekiera Motyka Bimber Gnat, już z Mariana Stary Dziad. Znaczenie piąte, potoczne słowa dziad, z niechęcią, obraźliwie o mężczyźnie. Na początku nawet miły, ale to jednak Polak, więc po dwóch miesiącach zaczął mnie pouczać. Chciał pokazać, kto rządzi. Więc co? Pogoniłam dziada. Niechęć do Rudzkiego odczuwał w sposób nieomal fizyczny. Co za tchórzliwy dziad, myślał Zygmunt Miłoszewski. Znaczenie szóste, dziad to tyle co rzep, takie coś, co się przyczepia, kulisty, pokryty drobniutkimi haczykami owoc słopianu lub ostu.
1: Ripiach.
0: Otóż to pieski coś o tym wiedzą na przykład, bo nie mogą sobie same z tym poradzić. Połączeniem berka z instynktem myśliwego była gra w rzepy, czyli zrywanie dziadów i obrzucanie ofiar, co kończyło się często płaczem. Dziadka alwaryjski, żebrak chodzący po odpustach. Baba Jaga z serii Legendy Polskie, kto widział ten film, króciutki, znakomity, kiedy się wkurzyła na Borutę, wreszcie powiedziała mu tak. Mech, korzeń zajadu, pocałuj mnie w zad, dziadu. Znamy też przysłowia, baba o szydle, a dziad o mydle. No tak, dogadają się na pewno. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. Wszystkie wysiłki czasami idą tylko w jedną stronę.
1: I pro dziada, зокрема, калварийського дяда, і про дядоство дядигу і так далі будемо. І про дядка, звісно, теж будемо сьогодні говорити в польсько-українському розмовнику. А перед цим, може, дяди електричне?

świąteczki zielone, kiedy już nastają, wszystkie dusze założne na świat powracają.

0: Зажегнать ще здолав, уж не было го в свете.
1: Jednokroć ten godziwy, owa kula drewniana wypłynęła zwycięską, ze sromu spłukana. Wyzwolona z kalectwa podrgała przez fale. Dana, dana, oj dana, w miłosne oddana.

Jordan. A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.